0: Adriano Varga.
1: Joyo Noel.
2: Hello, Christina.
1: Buon Natale.
3: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
3: Veselých Świąt.
4: Merry Christmas.
5: Merry Christmas from Like Radio.

0: Ozzy-Ammo Varga.
1: Joyeux Noël.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
5: Veselých Świąt.
6: Merry Christmas.
0: Merry Christmas from Like Radio.